0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek, 12 czerwca, na Alei Sikorskiego w Lublinie. Chodzi o potrącenie 68-letniego mężczyzny, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
3: Policjanci ustalili, że to 55-letni obywatel Ukrainy kierował Volkswagenem i w piątek na oznakowanym przejściu dla pieszych na Alei Sikorskiego w Lublinie potrącił 68-latka. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami, 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji, uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Niestety pieszy po przewiezieniu do szpitala, pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł w szpitalu. W pobliżu miejsca wypadku zatrzymaliśmy 39-letniego obywatela Ukrainy. Dwaj pozostali mężczyźni zostali zatrzymani w Bełżycach. Dzięki intensywnym czynnościom policjantów z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym i Kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a także policjantów z Bełżyc. Wszyscy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Mieli od promila do nawet 2,5 promila alkoholu w organizmie.
2: Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili już w ręce policji. A co grozi im za popełnione przestępstwo?
3: 55-latek został doprowadzony przez policjantów do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Następnie 55-latek został doprowadzony do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 55-letni obywatel Ukrainy spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Do prokuratury zostali także dzisiaj doprowadzeni dwaj pozostali mężczyźni, 39-letni obywatel Ukrainy i 38-letni obywatel Rosji. Obydwaj będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku. Po usłyszeniu zarzutu przez 39-latka policjanci zwrócą się z wnioskiem do Straży Granicznej o jego deportację. Z kolei wobec 38-letniego obywatela Rosji będzie zastosowany dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: A teraz wracamy do tematu budowy nowej obwodnicy Opola Lubelskiego, czyli inwestycji, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. O szczegółach opowiedział nam ostatnio burmistrz miasta Sławomir Plis.
4: Długo oczekiwana obwodnica Opola Lubelskiego staje się faktem. Podpisana została umowa na budowę obwodnicy kilometr 700, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż obwodnicy, dwa ronda. Bardzo się z tego cieszymy. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od 2021 roku, kilka lat, ale liczymy na to, że niedługo będziemy mogli już nią ujechać i tak naprawdę samochody ciężarowe, które teraz trafiają do centrum, po prostu już ich nie będzie.

0: będzie rondo i będzie nowy szlak komunikacyjny w lewą stronę od 824 jadąc od Puław i będzie ta droga przebiegała terenem niezabudowanym i łączyła się na wprost też kolejnym rondem z ulicą Fabryczną i z ulicą Owocową koło zakładu karnego i koło również różnych firm przetwórstwa rolno-spożywczego. Cały odcinek kilometr 700, no i to jest ten odcinek, który na pewno usprawni nam i ułatwi funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom i nam wszystkim.
1: Budową obwodnicy zajmie się firma z Kraśnika. Wartość inwestycji wynosi blisko 35 milionów złotych, a tak jak podkreślił burmistrz Sławomir Plis, zakończenie prac zaplanowano na przyszły rok. Mieszkańcy gminy Łaziska będą mogli pozbyć się niepotrzebnych wielkogabarytów i elektrośmieci podczas kolejnej akcji organizowanej przez samorząd. Obejmie ona między innymi stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie oraz opony z samochodów osobowych. Niepotrzebne rzeczy będzie można wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem przygotowanym dla poszczególnych miejscowości. Urząd przypomina, że akcja nie obejmuje między innymi gruzu, części samochodowych ani pozostałości po działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości mieszkańcy znajdą na stronie internetowej gminy Łaziska. Tymczasem czytelnicy z Puław ponownie mieli okazję dać książkom drugie życie. Przed mediateką odbyło się święto wolnych książek, podczas którego mieszkańcy mogli wymieniać się przeczytanymi już tytułami i poszukać nowych lektur. O tej inicjatywie Julia Zagrajuk rozmawiała z Katarzyną Kuciarą z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
2: To już szósta edycja. Czy z roku na rok staje się więcej chętnych, dołączy się do tej akcji?
3: Myślę, że tak, że obserwujemy, że jest coraz więcej osób chętnych na taką akcję wymiany książek. W trakcie całego roku czytelnicy przynoszą do nas książki, które albo trafiają do nas na półki na wypożyczalnie, albo później właśnie na Book Crossing. Pytają, jak zbliża się już lato, jest coraz bliżej do czerwca, to pytają, kiedy będzie akcja Book Crossingowa. I zresztą widać to po liczbie uczestników, którzy już przed godziną 9 zaczęli wybierać sobie książki. Przychodzą, wyszukują, idą do domu, zostawiają, po czym wracają po raz kolejny. Są tacy czytelnicy, którzy dzisiaj, myślę, że 3-4 razy w ciągu tych 6 godzin, kiedy tutaj wystawiamy książki na Book Crossing, nas odwiedzali.
2: Jaka kategoria wiekowa? W sumie różne ludzie, tak?
3: Tak, przychodzą różni, oczywiście dorośli, ale także i dzieci razem z rodzicami. Dzisiaj również był turniej puzli, więc dodatkowo dzieci, które przyszły na puzzle, mogły również skorzystać z naszej oferty i wybrać sobie książki.
2: Jeżeli ktoś nie zdążył dzisiaj w sobotę dołączyć się, jak długo będzie się trwała akcję?
3: Przenosimy się już do budynku i od poniedziałku przez całe wakacje do końca sierpnia akcja Book Crossingowa będzie kontynuowana w korytarzu w Mediatece, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie miał możliwości skorzystać, to oczywiście zapraszamy przez całe wakacje.
2: Może jeszcze przypomnimy, jakie są zasady.
3: Bardzo prosimy, żeby nie przynosić podręczników i książek zniszczonych. Mogą to oczywiście być książki starsze, nie muszą to być nowości, ale żeby były w dobrym stanie, tak żeby to, co sami byśmy chcieli wziąć, to żeby również podarować innym czytelnikom.
1: Na zakończenie zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska naszego regionu. PGE MKS Elwold Lublin wzmacnia obsadę bramki. Do zespołu piłkarek ręcznych dołącza jedna z najbardziej utalentowanych młodych golkiperek w kraju, Nina Smelcerz. 19-letnia zawodniczka przechodzi do Lublina z Suzuki Korony Handball Kielce. Mimo młodego wieku ma już na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, udział w Mistrzostwach Europy do lat 19 oraz liczne sukcesy w kraju, w tym tytuł najlepszej bramkarki Ligi Centralnej. Nina Smelcerz też uchodzi za zawodniczkę o bardzo dobrych warunkach fizycznych, znakomitym refleksie oraz dużej skuteczności w bronieniu rzutów karnych. Jak podkreślają trenerzy, wyróżniają także ambicja i pracowitość. Mówi Tomasz Błaszkiewicz, specjalista od przygotowania bramkarek w lubelskim sztabie szkoleniowym.
4: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Ten poziom zweryfikuje nam jej granie. Nie, ja jestem absolutnie cierpliwy, jeśli chodzi o takie sytuacje, no bo wiadomo, to przychodzi z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego. Kwestia czasu, czy to będzie ten sezon, ale myślę, że następny sezon już będzie takim mocnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o polską Superligę. Ma być dla nas tutaj mocnym takim wzmocnieniem dla naszych dwóch podstawowych zawodniczek. Ma się rozwijać przede wszystkim, ma złapać seniorską szatnię, musi gdzieś poczuć też tą inną odpowiedzialność, także dajemy jej trochę czasu. Ten rok będzie takim wprowadzeniem dla niej.
1: Z kolei sama zawodniczka miała już okazję trenować z lubelskimi szkoleniowcami.

0: współpracowałam z dwoma trenerami, z trenerem Pawłem Tetelewskim w Kielcach i nadal współpracuję z trenerem Tomkiem Błaszkiewiczem, z którymi się dobrze znam, zawsze mi pomagają i właśnie trochę też przez nich wybrałam ten klub. I ja bardzo dobrze wspominam treningi czy z trenerem Pawłem, czy nadal z trenerem Tomkiem. Trener Paweł to właśnie między innymi trener, który dał mi szansę w bardzo, bardzo młodym wieku już zaistnieć. Dawał mi dużo minut w seniorskiej lidze pierwszej, później w lidze centralnej kobiet. Jestem mu bardzo za to wdzięczna i teraz też jestem wdzięczna za wszelką pomoc czy trenerowi Tomkowi, który od młodych lat mnie wspiera w każdym moim kroku, pomaga mi ze wszystkim, pomógł mi z transferem do Lublina i trener Paweł tak samo. Jestem im bardzo wdzięczna za to i naprawdę są to trenerzy najwyższej klasy, więc cieszę się, że będę mogła dalej z nimi współpracować.
1: Przekonała się również, że lubelski klub ma oddanych kibiców.
0: Wiele słyszałam o lubelskich kibicach, jaką wspaniałą atmosferę robią. Też widziałam na własne oczy, bo nieraz byłam na meczu Lublina, więc na pewno to też jest dodatkowa motywacja do osiągania celów, dodawania z siebie wszystkiego, więc już się nie mogę doczekać, aż poznam lubelskich kibiców i wystąpię przed nimi.
1: Nowa bramkarka nie kryje, że transfer do Lublina traktuje jako ważny krok w rozwoju kariery.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
0: Po reklamie.
3: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 16 czerwca w Puławach i okolicach. Interwencją policji i tymczasowym aresztem zakończyła się seria zdarzeń, do których doszło w sobotni poranek na ulicach Lublina. O szczegółach mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
4: W sobotę nad ranem otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie od kierowcy MPK. Z jego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem zatrzymał auto na skrzyżowaniu. Następnie wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Z tego zgłoszenia wynikało, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kiedy policjanci dojeżdżali na miejsce, otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży paliwa z pobliskiej stacji benzynowej.
3: Czego dotyczyło kolejne zgłoszenie?
4: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkoholu wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
3: Jak się okazało, kradzież paliwa to nie jedyne przewinienie 33-latka.
4: Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2019 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Następnie 33-latek trafił do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 33-letni mieszkaniec Lublina spędzi w tymczasowym areszcie.
3: Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, za co grozi mu do 7,5 roku więzienia. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia. Wspólnie organizują je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
5: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
3: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dodajmy, że szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a udział w nim jest bezpłatny. Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszych zapisach. A skoro mowa o codziennych sprawach mieszkańców regionu, sprawdzamy również, co dzieje się na lokalnych targowiskach. Sezon na truskawki w naszym regionie trwa w najlepsze, a czerwonych owoców nie brakuje już na targowiskach i przydrożnych stoiskach. Wielu z nas czeka jednak na jedno niższe ceny. Sprawdziła je nasza reporterka Weronika Szydłowska, która wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
6: Jakie są ceny truskawek teraz?
7: Teraz. No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro. No to ja sprzedaję kilogram po 15. 200 zł. Bo naprawdę jest ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec. Już, bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie. Bo już naprawdę te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym roku w ogóle mamy taki zimno. Gdzie to jest? Połowa czerwca, jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerwiec trochę dziwne, nie?
6: No zimno jest.
7: Zimno. I to wszystko nie rośnie. To po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie. No ludzie, no każdy się dziwi, że drogo, no bo każdy chce odbić swoje koszty. Paliwo drogie było, teraz opryski, to wszystko. Każdy włożył pieniądze, myślał, że coś odbierze. No każdy chce wydusić, chociaż swoje koszty zabrać.
6: No właśnie miałam pytać, bo wcześniej jak już kupowałam truskawki, no to one kosztowały, na początku kosztowały 25 za kilo, później już zeszło do 14, powiedzmy.
7: I wychodzą, no widzi pani, jak ja tutaj przyjeżdżałem, było nas 3-4 z truskawkami, zostałem sam. Jeszcze może jutro przyjadę i już do widzenia ze wszystkim.
6: Czyli to jest ostatni moment, żebyśmy te truskawki kupili?
7: Może jeszcze jutro, naprawdę. Może, no to widzi pani, tutaj stali, tu stali, jeszcze ja zostałem tak trochę i to wszystko, ale to też przyjechałem. 4 dni nie jeździliśmy, bo nie było co zerwać, bo zimno. Przecież jest taka pogoda, że przecież bez kurtki nie wychudź normalnie, no.
6: A jakie truskawki pan sprzedaje?
7: Rumba. To są deserowe truskawki. To wszystko są, to u nas teraz to na takich tych, to każdy sprzedaje deserowe truskawki. Przemysł to jest w ogóle inna truskawka, to nie. Tutaj to każdy jak sprzedaje na takich bazarkach, to wszystko to deserowe. To Azja, rumba, Hanoi, to wszystko deserowe truskawki. Przemysłowych to rzadko kto sadził w ogóle przemysłowe truskawki, bo przemysłowe to ściągają z Egiptu, z Chin. Mhm. Za takie pieniądze. Słyszałem, że po 4 zł kilogram z Egiptu ściągają.
6: To jest.
7: No, ale tam tania siła robocza, tam za dolara cały dzień pracuje. A u nas jest ciężko z siłą roboczą.
6: Każdy z nas tak naprawdę kupuje truskawki, lubi truskawki, a z czym pan najbardziej lubi jeść truskawki, albo w jakiej formie?
8: Same truskawki i jem właśnie, jak mam pieniądze, to kupuję po prostu dużą ilość i jem do oporu, aż mi zbrzydną, że tak powiem. A.
6: Czyli żadne dania, żadne serniki z truskawkami?
8: Nie, właśnie same truskawki.
6: Czy lepiej jest kupić truskawki właśnie u takich ludzi jak pan, gdzie przyjeżdżają na parking, rozkładają swój towar, czy w sklepie?
7: Nie, no w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany. A tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia. A na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów, to oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczór zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest, oprysk jest dosłownie na wszystko. Ja tak pryskam, bo bym w ogóle, to bym się nie opłaciło w tym jechać. A jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję już któryś roki. Tu kobietki podchodzą, pytają się, czy będą. No bo to markę trzeba sobie wyrobić też. No bo jak masz, nie jest ze sklepu, to mówię pani, to jest taki przemiał typowy, taki market, market, nie?
3: Jak podkreślają sprzedawcy, na zakup lokalnych truskawek nie warto czekać do ostatniej chwili, bo sezon na te owoce jest stosunkowo krótki. Od smaków lata przechodzimy do wakacyjnych propozycji dla najmłodszych. Mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na 3. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury, organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka.
9: W maju zakończyliśmy 2. edycję Uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do pracy nad 3. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
3: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców oraz specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
9: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
3: Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca, natomiast od 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia rozpoczną się 17 września. Pozostając przy edukacji i poznawaniu świata, zajrzyjmy do lubelskiego skansenu. Muzeum Wsi Lubelskiej rusza z projektem Powrót do przeszłości, który pozwoli zobaczyć muzealne zbiory w wersji cyfrowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie internetowa kolekcja około 240 obiektów w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku oraz eksponaty związane z historią regionu. Takie modele będzie można obracać, przybliżać i oglądać z każdej strony. Dostrzegając także szczegóły, które trudno zauważyć podczas wizyty w muzeum. Każdy obiekt otrzyma też opis. Całość będzie dostępna bezpłatnie w internecie i ma pomóc w nauce oraz poznawaniu historii Lubelszczyzny. Na koniec zaglądamy do lubelskich lasów, gdzie także nie brakowało pracy. Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji Posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, takie działania nabierają szczególnego znaczenia po niedawnych pożarach lasów, do jakich doszło również w naszym regionie. Nowe nasadzenia to szansa na odbudowę przyrody i zachowanie leśnych terenów na kolejne lata.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: czas na środowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Puław i okolic. Sprawdzamy, co przyniósł 17 czerwca. Coraz mniej mieszkańców Puław zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do Urzędu Miasta wpłynęły 33 projekty. To mniej niż rok temu, gdy zgłoszono ich 54 i ponad dwa razy mniej niż w edycji na 2025 rok. Jak tłumaczą urzędnicy, może to wynikać z faktu, że wiele pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Część mieszkańców nie decyduje się też na ponowne składanie projektów, które wcześniej nie zdobyły wystarczającego poparcia lub odpadły podczas weryfikacji. Mimo mniejszej liczby zgłoszeń, magistrat ocenia tegoroczną edycję pozytywnie. Wśród propozycji znalazły się zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych czy sportowych. Teraz wszystkie wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. Pozostajemy przy lokalnych działaniach społecznych, ale tym razem skierowanych do zwierząt. 6 tysięcy złotych wsparcia trafi na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi w Puławach. Dofinansowanie otrzymała grupa Bracia Mniejsi i Więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. finansowanie zabiegów kastracji i chipowania zwierząt oraz wsparcie osób, które społecznie opiekują się kotami na terenie miasta. Jak szacują organizatorzy, pod opieką wolontariuszy znajduje się obecnie ponad 300 kotów, z czego około 100 przebywa na terenie grupy Azoty Puławy. Projekt ma pomóc w ograniczaniu bezdomności zwierząt i poprawie ich warunków życia. Tymczasem osoby niepełnosprawne z powiatów puławskiego, rydzkiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. No, projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy wezmą udział m.in. w treningach kompetencji społecznych, warsztatach mentoringowych oraz zajęciach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. O szczegółach doczytacie na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. A teraz wiadomość, na którą czekało wiele rodzin ze Zwolenia. Nowy miejski żłobek jest już gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych podopiecznych. Aktualnie trwa rekrutacja. Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą składać dokumenty osobiście w Zwoleńskim Urzędzie Miasta. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju numer 47 w godzinach pracy ratusza. Jest na to czas tylko do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Z końcem miesiąca dokumenty przeanalizuje komisja rekrutacyjna. Listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka poznamy 1 lipca, a w drugiej połowie miesiąca zaplanowano podpisywanie umów z dyrekcją placówki. Dodajmy, że żłobek miejski w Zwoleniu powstał tuż obok miejskiego przedszkola numer 1 i jest w nim miejsce dla 60 dzieci w wieku do lat 3. Tymczasem mieszkańcy południowej części regionu będą mogli pochwalić się swoimi ogrodniczymi talentami. Trwa konkurs na najpiękniej ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Szczegóły zna Małgorzata Kmieciak.
1: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
0: O szczegółach doczytacie na stronie internetowej powiatu opolskiego. Z kolei w Poniatowej trwa inicjatywa, która pozwoli ocalić wspomnienia mieszkańców i historię miasta. Miejsko-gminna biblioteka publiczna zachęca do dzielenia się starymi fotografiami i pamiątkami, które mogą stać się częścią lokalnego archiwum. O tym, jakie materiały są poszukiwane, mówi Anna Dziaduch, dyrektor Miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Poniatowej.
2: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów, szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla. Życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
0: Organizatorzy podkreślają, że każdy przyniesiony materiał to cenna część historii, zarówno tej rodzinnej, jak i całej społeczności. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy, która pomoże mieszkańcom w świętowaniu dwóch nadchodzących jubileuszy. W 2027 roku minie 60 75 lat od nadania praw miejskich Poniatowej i 90 lat od powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który odegrał kluczową rolę dla rozwoju miasta.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Impuls.

0: Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
1: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
2: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
1: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Zmieniamy temat i przenosimy się w plener. Setki młodych mieszkańców Lubelszczyzny wezmą udział w bezpłatnych zajęciach terenowych poświęconych przyrodzie i ekologii. To kolejna odsłona programu Plenery Edukacyjne, realizowanego przez samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przyznanym dotacjom uczestnicy odwiedzą najcenniejsze przyrodniczo zakątki regionu, m.in. Kazimierski i Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Na miejscu czekać będą na nich warsztaty, zajęcia badawcze, gry edukacyjne oraz spacery z przewodnikami. Organizatorzy podkreślają, że program ma nie tylko przybliżać wiedzę o środowisku naturalnym, ale także promować ekologiczne nawyki. Wszystkie działania będą prowadzone do końca września z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Tymczasem miłośnicy historii i przyszli archeolodzy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie podczas tegorocznych badań wykopaliskowych w Chodliku. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów, którzy chcą wziąć udział w letnich i jesiennych pracach terenowych. W lipcu badania będą prowadzone w rejonie wczesnośredniowiecznej osady sąsiadującej z Grodziskiem. Z kolei we wrześniu archeolodzy wrócą na cmentarzysko ciałopalne, znajdujące się w Lesie Chodelskim. Uczestnicy będą pomagać nie tylko podczas wykopalisk, ale również przy opracowywaniu odkrytych zabytków. W programie znalazły się także zajęcia z archeologii eksperymentalnej oraz udział w wydarzeniach popularyzujących historię regionu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na miejscu. Od historii sprzed wieków przechodzimy do wydarzenia, które od lat tworzy kulturalną historię regionu. Tego lata w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Z tej okazji na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę podsumowującą historię jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Otwarcie ekspozycji poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dyrektor festiwalu Grażyny Torbickiej, która zapewniła, że do obejrzenia będą najlepsze i najnowsze produkcje. wyświetlane już na prestiżowych europejskich festiwalach filmowych. Z kolei wojewoda podkreślił, że 20 lat nieprzerwanego rozwoju festiwalu to dowód na jego wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Lubelszczyzny oraz ważny wkład w promocję ambitnego kina. Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym potrwa od 1 do 9 sierpnia. Zmieniamy temat i przenosimy się do spraw bliższych codziennemu życiu. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu i są skierowane do społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami oraz praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. W programie zaplanowano 4 spotkania tematyczne. Zapisy

0: Jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
1: Aktualne harmonogramy spacerów i odwiedzin sprawdzicie na stronie Puławskiego Schroniska. W nadchodzącą niedzielę w Puławach odbędzie się druga edycja festiwalu muzycznego Puławave. Będzie to przegląd artystów, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach wystąpią Puławska Orkiestra Dęta, Nikodem i Piotr Paśniccy z muzyką instrumentalną inspirowaną postrokiem wokalistka Ozaja. A to nie wszystko, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
2: Finałowym koncertem drugiej edycji Puławave będzie występ Kacpra Go. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
1: Niedzielny festiwal będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Rozpocznie się o godzinie 16. Puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, mieszkańcy mogą także uczestniczyć we wspólnych przejazdach. Do udziału w codziennych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
3: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z Mosir organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 kilometrów. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
1: Organizatorzy podkreślają, że wspólne wycieczki są otwarte dla wszystkich chętnych. To okazja zarówno do aktywnego spędzenia czasu, jak i dołożenia swojej cegiełki do wyniku Puław w ogólnopolskiej rywalizacji.
3: Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania, na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
1: Dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, ale organizatorzy zdecydowanie zalecają ich używanie.
3: To jest bardzo ważna sprawa. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nie wymagamy tego, ale bardzo warto mieć ten kask, gdyż po prostu zdarzają się czasem jakieś małe upadki czy wypadki. I to nie na ogół na rajdach, tylko właśnie gdy jedziemy gdzieś do sklepu, gdy jesteśmy troszeczkę nieuważni, wtedy głównie takie rzeczy się zdarzają. Natomiast co do rowerów, co do kondycji, mamy różne rajdy, organizujemy je dla różnych grup, że tak powiem. I tutaj są rajdy szybsze, gdzie rzeczywiście być może trzeba mieć ten rower lepiej przygotowany, ale są też rajdy rodzinne, na które może przyjść każdy, przejechać go z nami i zobaczyć, czy mu coś takiego odpowiada.
4: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Impuls, czas na podsumowanie kolejnego dnia. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Policjanci z Lublina zatrzymali 24-latka podejrzanego o uszkodzenie kilku zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Willowej i Altanowej, gdzie mężczyzna miał chodzić z maczetą i młotkiem oraz niszczyć pojazdy. Szybko ustalono jego tożsamość, mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono także narzędzia. Na ten moment wiadomo o uszkodzeniu 4 auta, straty wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia i prosi o kontakt osoby, które mogłyby zostać pokrzywdzone albo były świadkami zdarzenia. Chodzi nie tylko o uszkodzenie samochodów, ale też o kierowanie gróźb karalnych. W tej sprawie można kontaktować się z 5. Komisariatem Policji w Lublinie lub z numerem alarmowym 112. Mieszkańcy Puław są o krok bliżej nowego dworca autobusowego. W ratuszu podpisano umowę na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego na ulicy Wojska Polskiego, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Urzędu Miasta.
6: 17 czerwca w Urzędzie Miasta Puławy prezydent Paweł Maj podpisał umowę z Kosnobok Budownictwo SPZO z Radomia na budowę węzła przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Umowa opiewa na prawie 8,5 miliona złotych brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji i to oznacza, że najprawdopodobniej już w połowie lutego przyszłego roku powinniśmy widzieć nie dworzec na wizualizacjach, ale już końcowy efekt wykonania prac budowlanych.
5: Jak będzie wyglądał nowy dworzec?
6: Projektowany przystanek ma charakter takiego nowoczesnego, lekkiego, otwartego obiektu, którego głównym elementem kompozycyjnym jest duże falujące zadaszenie, które obejmuje perony i przestrzeń obsługi pasażerów. I tu warto powiedzieć, że zachowujemy w tym nowym projekcie dworca podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów, a także będą tam elementy małej architektury, takie jak ławki i zieleń, a także pełne zaplecze sanitarne, czyli coś, czego trochę brakowało w tym miejscu w Puławach do tej pory.
5: Miasto podkreśla, że nowy projekt ma pełnić również funkcję reprezentacyjną.
6: Stacja przesiadkowa będzie z jednej strony w całości zabudowana szkłem i nałożonymi na nią ażurowymi elementami. Architektura dworca będzie łączyć funkcjonalność z reprezentacyjnym wyglądem. Mamy nadzieję, że ten nowy obiekt będzie wizytówką tej części miasta, a do tego będzie porządkować komunikację autobusową w naszym mieście. Budowa dworca przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego jest elementem większego projektu Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOW miasta Puławy. Jeżeli chodzi o jakby koszt całego projektu, są to prawie 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 16 milionów złotych.
5: Dodajmy, że z nowego dworca będą mogły korzystać autobusy komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Wraz z początkiem sezonu letniego wraca temat barszczu sosnowskiego, groźnej rośliny, którą można spotkać na łąkach, poboczach dróg i nieużytkach. Jak ją rozpoznać i dlaczego należy jej unikać? Sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
7: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
5: Zauważając barszcz sosnowskiego, trzeba szybko zgłosić to służbom Straży Miejskiej albo lokalnym władzom. Lokalizację można też nanieść na wirtualną mapę na stronie mapabarszcz.edu.pl. Kolejna droga w gminie Józefów nad Wisłą doczeka się modernizacji. Tym razem prace obejmą odcinek prowadzący do gruntów roślinnych w Ruślinie. Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie fragment drogi o długości ponad 700 metrów. W planach jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni utwardzonych pomoczy, oznakowania oraz niezbędnych prac wykończeniowych. Koszt zadania to blisko 350 tysięcy złotych, ale gminie pomoże celowa dotacja pozyskana z budżetu województwa lubelskiego. Zgodnie z umową wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie prac. Mieszkańcy Poniatowej mogą spodziewać się kolejnych zmian na lokalnych drogach. Podpisano umowę na przebudowę ulic Lubelskiej i Zachodniej, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w tej części miasta. Inwestycje. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane zostaną chodniki, skrzyżowania i zjazdy do posesji. Zaplanowano także zatoki parkingowe, modernizację odwodnienia, nowe oznakowanie oraz uporządkowanie zieleni. Wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego 60% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace potrwają do połowy przyszłego roku. Upały, które od kilku dni utrzymują się w regionie, to dopiero zapowiedź tego, co może czekać nas w dalszej części lata. Czerwiec przyniósł wysokie temperatury, dlatego warto pamiętać, że mogą być one niebezpieczne.
8: Jeżeli nie zachowamy środków ostrożności podczas upałów, to grozi nam ryzyko odwodnienia lub nawet udar ciepły. Ryzyko odwodnienia powstaje wtedy, jeżeli nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości wody i przebywamy w dużym nasłonecznieniu. Objawami odwodnienia organizmu są uczucie pragnienia, suchość w ustach, ból głowy, osłabienie, zaburzenie koncentracji, zawroty głowy mogą nawet wystąpić.
5: Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach podkreśla, że jest kilka sposobów, by radzić sobie z upałem.
8: Należy zapewnić organizmowi odpowiednią ilość wody. No i przede wszystkim należy pamiętać o tym, że należy dbać o skórę, a więc stosować filtry z kremem. Należy stosować przed wyjściem z domu, jeżeli wychodzimy na słońce, nawet 15-20 minut przed. Należy wcierać sporą ilość tego kremu w skórę. Należy oczywiście zabezpieczać całą skórę, która będzie nasłoneczniana.
5: Warto pamiętać, że bardzo wysokie temperatury są niebezpieczne dla każdego, jednak niektórzy mogą szybciej odczuć złe skutki upału.
8: Najsilniej promieniowanie działa w godzinach między 10 i 16, więc w tych godzinach jest największe natężenie światła i najlepiej unikać przebywania na słońcu, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach starszych czy dzieciach. Osoby starsze w ogromne upały lepiej w ogóle, żeby mogły pozostać w domu. Należy pamiętać, żeby dzieci nie pozostawiać w samochodach. Samochód bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura może osiągnąć nawet 50-60 stopni.
5: Warto korzystać ze słońca z głową, tak by wakacyjne dni były nie tylko ciepłe, ale przede wszystkim bezpieczne. I tymi informacjami zakończyliśmy miniony tydzień. Ja, Anna Mielimonka. Do usłyszenia.
0: Radio Impuls.

0: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Disco. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
0: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Po reklamie.
5: To niedzielny poranek 21 czerwca. Minęła 8:00, pora na wiadomości.
6: Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curacao, a dla reprezentacji Curacao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
7: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą.
6: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
8: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
9: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
8: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
9: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumień, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
8: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
5: Magdalena Krawczak, dzień dobry. Zaczynamy kolejny program Co w Regionie i od razu wskakujemy na rowery. Puławy wciąż walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski, dlatego posłuchajmy, jak im idzie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Nie każdy sportowy sukces zależy od zawodowców. Czasem wystarczy codzienna droga do pracy, wycieczka z rodziną czy krótka przejażdżka po mieście. To właśnie z takich kilometrów składa się walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Puławy po ubiegłorocznym zwycięstwie znów chcą sięgnąć po najwyższe trofeum, a mieszkańcy dzielnie dokładają kolejne kilometry do wspólnego wyniku. Do tej akcji dołącza także prezydent miasta Paweł Maj, z którym spotkała się nasza reporterka Weronika Szydłowska.
3: Jak w tym roku będzie wyglądała ta rywalizacja?
4: Oczywiście kręcimy. Mieszkańcy się jednoczą, gromadzą się w grupy. Jest to 69 grup. W tej chwili 1200 rowerzystów jeździ dla Puław. Mamy 150 tysięcy kilometrów ponad tydzień. Wspaniała, szlachetna rywalizacja. W tej chwili zajmujemy drugi.

0: Miejsce jesteśmy za świdnicą, która dreptała nam w ostatnim roku po piętach. Wybija się w tym momencie, ale wierzę, że tak się zmobilizujemy, że ją prześcigniemy. I po raz drugi zajmiemy pierwsze miejsce, bo proszę Państwa, po raz siódmy bierzemy udział w rywalizacji o puchar. 5 razy, proszę Państwa, wygraliśmy, byliśmy na podium. Skokowo w 21 trzecie miejsce, w 22, 23 i 4 drugie miejsce i ostatni rok, 25, szczytne, wspaniały puchar Rowerowej Stolicy Polski, pierwsze miejsce. Myślimy, że uda nam się powtórzyć sukces, że stanie się to i znowu staniemy na podium wszystkich miast w Polsce po zwycięski puchar. Dlatego zachęcam Państwa do kręcenia, do zakładania przede wszystkim tej aplikacji, do pokazywania, że jeździmy, pokazujemy przez to piękno naszego miasta, okolic, które naprawdę są fantastyczne. Leżymy na pograniczu Mazowsza i Wyżyny Lubelskiej, mamy Powiśle, mamy i lasy sosnowe, mamy wspaniałe pola, czy to Różane koło Końskowoli, wąwozy, jest gdzie jeździć, mamy piękne Powiśle, Wisła, która zachęca do tego, żeby wzdłuż niej odwiedzać chociażby Kazimierz, czy drugą stronę Wisły. Także łączymy się w tym naszym pucharze i tej szlachetnej jakże rywalizacji.
1: Myślę, że każdy z nas pamiętał te emocje, jak rok temu wykręciliśmy to nasze upragnione pierwsze miejsce i zdobyliśmy ten puchar. A czy w tym roku są jakieś takie grupowe akcje, które mogą nas zachęcić, żebyśmy nie czuli się samotni podczas tego kręcenia, żebyśmy wsiedli na rower, ale pojechali z kimś, kto też walczy o te punkty?
0: Oczywiście, proszę Państwa, już w tamtym roku to było ponad 2169 uczestników, którzy wykręcili 600 tysięcy kilometrów. To jest ogrom. I w tym roku oczywiście rajdy organizowane w dni powszednie, co dzień. Są 2 rajdy o godzinie 18:20. Organizuje to Urząd Miasta Mosir. Zapraszamy na Plac Chopina. W każdy weekend są oddzielne rajdy, także organizowane przez nas lub przez naszych też przyjaciół, partnerów, które wtedy są dłuższe. Na całe nasze okolice można spędzać aktywnie weekendy i kręcić dla Puław, także serdecznie zapraszamy na nasze strony Puławo Aktywni, tam wszelkie informacje można uzyskać.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W Puławach rowerowa rywalizacja dawno przestała być tylko walką o wynik. To wspólne przejazdy, rodzinne wycieczki i grupy mieszkańców, które nawzajem motywują się do pokonywania kolejnych kilometrów. A efekty? Już widać. Ponad 233 tysiące kilometrów, prawie 1400 aktywnych rowerzystów i ponad 12 tysięcy zarejestrowanych przejazdów. Do tego dochodzą miejskie rajdy, wspólne spotkania i niespodzianki przygotowane dla uczestników. O szczegółach naszej reporterce Weronice Szydłowskiej opowiedział Paweł Maj, prezydent miasta Puławy.
3: Oczywiście mamy konkursy, mamy różne kategorie, mamy koszulki. Ci, którzy je wygrają, którzy wykręcą dla Puław, będą bardzo zadowoleni. Oczywiście także w czasie całego trwania rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji, nagród, konkursów, chociażby nasze koszulki w tej chwili. W związku z tym, że mamy 120-lecie naszego miasta, są to koszulki rowerowe, koszulki kolarskie, koszulki z bawełny, ze wspaniałym nadrukiem graficznym, gdzie projekt wykonał nasz puławski artysta grafik Domicjan Grabowski. Myślę, że przypadną wielu do gustu.
4: Po co tak naprawdę co roku bierzemy udział w tej rywalizacji? Oprócz tego, że do wygranej jest ten puchar. Co daje to dla miasta?
3: Przede wszystkim mobilizuje naszą wspólnotę lokalną, mobilizuje też naszych sąsiadów wobec tego wspólnego celu i tej, jak zawsze podkreślam, szlachetnej rywalizacji, gdzie wszyscy możemy się skupić na tym celu, razem wyjść na rower, zobaczyć te piękno okolic Puław i naprawdę ma to sens, no bo znam osoby, powiem przykład chociażby, z 1 czerwca jedna osoba nie mogła wgrać aplikacji, miała problemy techniczne. Od 1 czerwca nie jeździła, 8 czerwca wgrała aplikację, udało jej się, 9 czerwca przez 2 dni wyjeździła już 120 km. Jest to naprawdę ogromna mobilizacja i pokazuje, że jednak ludzie mając jakiś cel, mając pewien rodzaj takiej szlachetnej rywalizacji, są w stanie się skupić, są w stanie wyruszyć. To jest nie tylko dla zdrowia, ale także właśnie mówię dla poznania okolic Puław, bo naprawdę są piękne i sam oczywiście jeżdżę, wykręcam kilometry, może nie ogromne ilości, dlatego że preferuję jednak nasze te drogi poboczne, często polne, na nich się tak szybko nie kręci, kilka razy jakby wolniej niż na asfalcie, ale podziwiam te piękno przyrody z każdej strony Puław.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Radio Impuls.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
3: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: To niedziela, 21 czerwca, na zegarze godzina 9, czas na wiadomości.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
11: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat. A przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 45 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
10: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skriapiecki, który krytykował rosyjskie władze.
9: Puławy nie zwalniają tempa, walcząc o obronę tytułu rowerowej stolicy Polski. W audycji Co w regionie za chwilę sprawdzimy, jak wygląda tegoroczna rywalizacja i czy jest jeszcze szansa na pierwsze miejsce. Magdalena Krawczak, zapraszam.
12: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Tysiące przejechanych kilometrów, setki aktywnych uczestników i coraz większe zaangażowanie mieszkańców. Jak wygląda tegoroczna rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski i co najbardziej cieszy organizatorów? Oto Julia Zagrajuk pytała koordynatora akcji w Puławach Marcina Kowala.
3: To może dołączyć się i jak?
4: Do rywalizacji może dołączyć każdy rowerzysta, który zainstaluje aplikację Aktywne Miasta. W aplikacji Aktywne Miasta zakładamy konto, dołączamy do miasta Puławy i wybieramy dowolną grupę. Są to na przykład firmy, instytucje, grupa ogólna, jeśli ktoś nie chce do żadnej takiej właśnie firmowanej grupy dołączyć. Można również wspomagać swoje dzieci w szkole, na przykład dołączyć do grupy przyjaciół w szkole danej, bo jest taka również rywalizacja prowadzona. Także jest tych grup już blisko 70. Jest gdzie wybierać. Można również założyć swoją grupę. Takie cały czas powstają. Także najważniejsze zainstalować taką aplikację i potem już przy każdym przejeździe włączyć start. Przy zakończonej jeździe wyłączyć. Wtedy się ten przejazd synchronizuje. Nalicza kilometry do swojej grupy, do przejazdu indywidualnego, ale najważniejsze oczywiście do miasta Puławy.
3: Ale nie musimy być wyłącznie w Puławach. Dla Puław może kręcić ktokolwiek, nawet z zagranicy, tak?
4: Dokładnie. Każdy przejazd, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, wystarczy, że jesteśmy zalogowani, zapisani do miasta Puławy. Kręcimy te kilometry dla miasta swojego, czyli w naszym przypadku dla miasta Puławy. Także jeśli Państwo gdzieś wyjeżdżacie już na wakacje wcześniej, czy gdzieś jedziecie na jakiś weekend, czy na działkę, czy gdzieś poza Puławy, można w każdej chwili włączyć tę aplikację i te punkty i te kilometry zostaną i tak zaliczone.
3: Kiedy będzie najbliższy rajd?
4: Rajdy planowane są co tydzień właściwie, w każdy weekend. Każdy może wybrać rajd, który będzie odpowiadał. Oczywiście można jeździć w własnym gronie, w mniejszych grupach, jeśli ktoś nie lubi w jakimś większym gronie. Także każdy przejazd jest istotny, każdy przejazd przybliża nas do upragnionego zdobycia tytułu rowerowej stolicy Polski.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
5: Radio Impuls.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W rowerowej rywalizacji oprócz indywidualnego zbierania kilometrów ważne są także wspólne przejazdy integrujące mieszkańców, organizowane niemal każdego dnia. O tym Julia Zagrajuk rozmawiała z Łukaszem Kostyrą z Puławskiej Grupy Rowerowej.
3: Jak wyglądają takie rajdy? Kto przyjeżdża? Jak wygląda taka grupa? Jak jest duża?
4: To jest dość duży przekrój osób. Na takie rajdy przyjeżdżają osoby właściwie od najmłodszych. Myślę, że te najmłodsi uczestnicy mają około 6-7 lat. Najstarsi uczestnicy są już na emeryturze, można powiedzieć. Natomiast nie wykluczamy nikogo. Każdy, kto przyjedzie na taki rajd, będzie zaopiekowany. Nie zostawimy go. No i może sami uczestniczyć w takiej wyprawie, poznać nowych ludzi, spędzić miło czas. I to jest tym najważniejsze. A przy okazji, że kręcimy kilometry i nabijamy punkty dla Puław, to jest tylko dodatek do tego wszystkiego.
3: Może tak być, że ktoś martwi się, że ma jakiś nie taki rower, czy nie ma jakiegoś specjalnego sprzętu. Czy to jest ważne? Bo wiadomo, bezpieczeństwo jest ważne, a takie inne rzeczy.
4: Na wstępie trzeba zachęcić do używania kasków rowerowych. To jest bardzo ważna sprawa. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nie wymagamy tego, ale bardzo warto mieć ten kask, gdyż po prostu zdarzają się czasem jakieś małe upadki czy wypadki. I to nie na ogół na rajdach, tylko właśnie gdy jedziemy gdzieś do sklepu, gdy jesteśmy troszeczkę nieuważni, wtedy głównie takie rzeczy się zdarzają. Natomiast co do rowerów, co do kondycji. Mamy różne rajdy, organizujemy je dla różnych grup, że tak powiem. I tutaj są rajdy szybsze, gdzie rzeczywiście być może trzeba mieć ten rower lepiej przygotowany, ale są też rajdy rodzinne, na które może przyjść każdy, przejechać go z nami i zobaczyć, czy mu coś takiego odpowiada.
3: Czy wiadomo, kiedy będzie najbliższy taki rajd organizowany przez grupę?
4: Grupa organizuje rajdy właściwie codziennie o godzinie 18 i wspólnie z MOSiR Puławy organizowane są też takie rajdy właśnie dla osób mniej zaawansowanych o godzinie 20. One są codziennie, to jest taki krótki przejazd po mieście około 10 do 15 kilometrów. Tam jest też spokojne tempo i po prostu zachęcamy każdego, żeby uczestniczyć w tych wyjazdach i zobaczyć, jak się jedzie po prostu z taką grupą. Start i meta są zawsze pod domem Chemika, pod stacją rowerową. O 20.15 i o 18. O 20.15 jest ten rajd właśnie dla mniej zaawansowanych.
3: W aplikacji Aktywne Miasto grupa też ma swoją grupę, tak?
4: Tak, zgadza się. Mamy swoją grupę w aplikacji, właśnie Puławską Grupę Rowerową. Zachęcamy do dołączania do niej, ale tutaj też trzeba wspomnieć o innych organizacjach, które też wspierają Puławy, na przykład właśnie MOSiR Puławy, który też organizuje takie rajdy, czy Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lescowych Wąwozów, które również organizuje rajdy głównie weekendowe.
3: Jak pan uważa, co sprzyjało temu, że Puławy wygrały w zeszłym roku?
4: To znaczy, myślę, że mieliśmy dużą mobilizację między sobą. Pokazaliśmy też ludziom, że nie jest ważne to, ile dana osoba przejedzie kilometrów, bo też osoby mogą na przykład wziąć swoich znajomych, pojechać na lody do Kazimierza, ale jeżeli weźmiemy dwie osoby ze sobą, to one przyjadą tyle samo, co taka osoba zaawansowana w ciągu tej godziny. Także nie jest ważne, ile ktoś sam jeździ, ale czy się gdzieś wybierzemy, można po prostu fajnie spędzić czas ze znajomymi i dodatkowo nabić te punkty. Także warto jest po prostu włączyć tą aplikację, nawet jeżeli jeździmy po przysłowiowe bułki do sklepu, bo każdy punkt koniec końców będzie miał znaczenie.
3: Jak pan uważa, Puławy to naprawdę rowerowa stolica? Jak zmienia się ta tendencja? Czy więcej chętnych wsiąść na rowery i pojechać gdzieś?
4: Myślę, że to zmienia się coraz bardziej na plus, że coraz więcej osób jeździ w Puławach na rowerach. Widać to po prostu po ścieżkach rowerowych, po ulicach, czy też po szlakach rowerowych poza Puławami. Jest coraz więcej rowerzystów, coraz więcej można spotkać nowych osób, które wcześniej nie jeździły, czy nawet widać po znajomych, którzy wcześniej nie jeździli, a teraz gdzieś tam na ten rower siadają. Także myślę, że ta cała akcja i właśnie ta rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski też pokazuje ludziom, że mamy fajne trasy po prostu w pobliżu i jest gdzie jeździć.
3: A pan osobiście jeździ tak przez cały rok?
4: Staram się przez cały rok jeździć, chociaż to też różnie bywa. To w zależności od tego, jak ostra jest zima, no i wtedy wiadomo, że takim ciężkim śniegu, czy gdy jest zlodowaciała nawierzchnia, no jest ciężko jeździć. Natomiast staram się cały rok jednak jeździć mimo wszystko i co jakiś czas na ten rower się wybrać.
3: Jak pan pan w ogóle ocenia korzyści dla rowerzysty, dla takiego sportu? Co to daje panu?
4: Korzyści z rowerów są przede wszystkim dwie, moim zdaniem. Czyli korzyść zdrowotna, że uprawiam jakiś sport, który no nie jest, moim zdaniem, przynajmniej nudny, bo możemy zobaczyć jakieś nowe miejsca, gdzieś pojechać. A po drugie jest też ten aspekt towarzyski. Możemy pojechać z kimś, właśnie jest to sport taki towarzyski. Oczywiście, jeżeli ktoś jeździ indywidualnie, też może to robić. Natomiast można poznać ludzi, z kimś pojechać, porozmawiać sobie spokojnie, a przy okazji uprawiać sport, który jest fajny. Można mieć kontakt z naturą i zobaczyć po prostu wiele miejsc, których normalnie na piechotę czy jeżdżąc samochodem by się nie zobaczyło.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.

0: Rádio Impuls.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
4: Minęła godzina 10, a jest niedziela, 21 czerwca. Przechodzimy do wiadomości.
5: Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
6: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
5: Do Szwajcarii dotarł amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent. Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził Benjamin Kubiak-Piłat.
7: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Ho. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. No, starałem się jak najwierniej odwzorować.
8: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
7: Dokładnie tak.
5: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie.
4: Radio Impuls i program Co w Regionie. Tę godzinę spędzimy jeszcze w atmosferze rowerowej rywalizacji, która od kilku tygodni trwa w Puławach. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W rowerowej rywalizacji liczy się też dobra zabawa i wspólna pasja do właśnie takiego podróżowania po regionie. Mieszkańcy codziennie dokładają kolejne kilometry do dorobku miasta, a okazji do wspólnych przejazdów nie brakuje. Do udziału w codziennych rajdach zachęcają Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej i Marcin Kowal z Puławskiego Mosiru.
3: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast

0: 20.15 Płocka Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 km. I zaczynamy, i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania, na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
1: Jak w zeszłym roku udało się osiągnąć sukces i jak powtórzyć ten sukces?
2: Generalnie już jeździmy ponad 6 lat już w tej rywalizacji, już uczymy się co roku, jak to wygląda, jak mobilizować mieszkańców, rowerzystów. Robimy regularnie codzienne przejażdżki, rajdy mniejsze, większe, jeździmy indywidualnie, w weekendy robimy duże rajdy. Zachęcamy przede wszystkim uczniów i szkoły do rywalizacji międzyszkolnej, międzyklasowej między nimi. To jest pierwsza taka zasadnicza sprawa, podstawowa. Zachęcamy również firmy i instytucje, żeby rywalizowali wśród właśnie pracowników swoich. Każda firma, może nie każda, ale większość firm wprowadziła jakieś wewnętrzne regulaminy, jakieś nagrody dla pracowników. Także jest to taka forma nagrodzenia tych, którzy aktywnie spędzają czas na rowerze. Także mobilizacja jest wśród mieszkańców i udaje nam się to, udaje nam się co roku coraz lepiej punktować i wygrywać. Rok temu udało się nam wygrać, także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast przybywa tych miast co roku również rywalizacji. W tym roku już jest, z tego co pamiętam, ponad 70 i ta konkurencja jest coraz większa. W tym roku głównym takim konkurentem stała się, z tego co możemy obserwować, Świdnica. Troszeczkę miasto o kilka tysięcy liczniejsze niż Puławy, ale bardzo zmobilizowane. Tam również wiele rajdów, wiele takich rowerowych akcji jest prowadzone i też mają właśnie parcie na to pierwsze miejsce, ale to tylko mobilizuje nas i widzę, że tutaj mieszkańcy Puław jeżdżą coraz więcej. Tak dla przykładu podam, że mamy już właśnie aktualnie lidera w Polsce, pana Grzegorza, który przejechał najwięcej do tej pory kilometrów. No i nasza liderka, pani Ula, również jest blisko podium, blisko w czołówce, na pewno jest bodajże chyba teraz na drugim miejscu, ale bardzo blisko pierwszego w Polsce. Także możemy mieć taką sytuację, że będziemy mieli dwóch liderów w Polsce, dwóch najlepszych rowerzystów. Także mobilizujemy się jak możemy, oby tylko pogoda nam pomagała, bo wiadomo, w taki wieczny, deszczowy dzień niechętnie ludzie jeżdżą na rowerach, tylko ci najwytrwalsi. Natomiast jak jest ciepło, słonecznie, całymi rodzinami ludzie wyjeżdżają na ścieżki, na te trasy, także jest miło i przyjemnie.
3: Co w regionie?
4: Co w regionie?
3: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
4: jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Przed rokiem Puławy zdobyły tytuł rowerowej stolicy Polski. Czy uda się powtórzyć ten sukces? Wiele zależy od mobilizacji mieszkańców w ostatnich dniach rywalizacji. Szczególną rolę mogą odegrać też młodzi rowerzyści, którzy dopiero rozpoczynają wakacyjne przejażdżki. O tym, co może przesądzić o końcowym wyniku, w kontynuacji rozmowy z koordynatorem rowerowej stolicy Polski w Puławach Marcinem Kowalem.
3: W zeszłym roku jakie grupy były najbardziej aktywne?
4: Od wielu lat tutaj puławska grupa, wcześniej wspominana rowerowa, jest najaktywniejsza. Ma najwięcej użytkowników tej aplikacji, no ale generalnie puławska grupa rowerowa jest co roku. Grupa ogólna, czyli te wszyscy mieszkańcy, którzy są, no nie przypisują się do danej grupy, ale jeżdżą też w rywalizacji dla miasta Puławy. Grupa ogólna, tutaj mocno prym wiedzie również powiat puławski, grupa powiatu puławskiego, która również zachęca swoim właśnie takim dużym rajdem, który już w tym roku był organizowany, rajd rodzinny. Tam wielu już też również uczestników jest w tej grupie. Trzeba też wspomnieć o Lubelskim Banku Spółdzielczym. Tutaj bardzo wielu pracowników prezes zmobilizował z tego, co słyszeliśmy, żeby jeździli na rowerach, także w tej właśnie w czerwcu. Także bardzo dobry przykład firmy, która mocno uczestniczy w tej zabawie. No i generalnie też mówię, szkoły przede wszystkim to jest ważny aspekt, no bo jeżdżą uczniowie, ale jest ich ciągle mało, bo to jest niecałe, to jest około 5% uczniów w Puławach, którzy uczestniczą. No jakbyśmy tak przynajmniej zrobili, tak 1/4 byłoby już naprawdę znakomicie, już bym nie, zupełnie było obaw o to pierwsze miejsce. Także apel, jeszcze ciągle apel do wszystkich nauczycieli, rodziców, wspomagajcie swoje szkoły, klasy, swoje pociechy i dołączajcie do wspólnej zabawy. Atrakcyjne są również nagrody dla szkół, dla klas, dla uczniów, bo tam są różne nagrody, takie vouchery pieniężne, które można wykorzystać później na przykład zakup sprzętu sportowego czy jakiegokolwiek do szkoły, także wspólny taki cel szczytny. Zachęcamy jeszcze raz serdecznie, zachęcamy do wspólnych przejażdżek codziennych 18:20:15, zachęcamy do rajdów weekendowych, które organizowane są w każdy weekend tak w wspólnym, większym gronie, ale również zachęcamy przede wszystkim do indywidualnej jazdy na rowerze. No i oczywiście z tą włączoną aplikacją w czerwcu, żeby te punkty zostały, te kilometry naliczane dla miasta, żebyśmy mogli wspólnie świętować sukces Puław, a jest to taki sukces znaczący, bowiem przez kilka miesięcy się mówi o tej rowerowej stolicy Polski i gdzieś to Puławy zawsze się przewijają, że tak jak w tamtym roku było, że zdobyliśmy ten tytuł, także mocno pedałujemy i liczymy, że wygramy. Aplikacja Aktywne Miasta jest bezpłatna, można ściągnąć ją na dowolne iPhone'a lub na telefon z systemem Android. Także jeśli jakieś są problemy z instalacją, z ustawieniami, to zapraszamy codziennie tutaj na stadion do działu organizacji imprez od 7 do 15 lub też można skontaktować się przez stronę Puławy Rowerowa Stolica Polski, napisać o problemach z ustawieniami telefonu, z ustawieniami aplikacji. Wszystko pomożemy, także wszystko jest do rozwiązania, tylko śmiało piszmy, dzwońmy. Na pewno pomożemy.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Po reklamie.
5: Mamy 21 czerwca, to niedziela i właśnie minęła 11. Sprawdzamy wiadomości.
6: Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
7: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
6: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
8: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
9: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
8: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
10: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
8: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek.
5: Wracamy do audycji Co w regionie, gdzie już za chwilę udowodnimy, że motocykliści mają wielkie serca. Magdalena Krawczak, zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Motocykliści często kojarzą się z głośnymi silnikami i długimi trasami. Tymczasem od wielu lat pokazują też swoją drugą stronę, tę społeczną. W Puławach ponownie odbędzie się Motoserce, czyli wydarzenie, które łączy motocyklową pasję z pomocą potrzebującym i zachęca mieszkańców do oddawania krwi. Właśnie o tym wydarzeniu nasza reporterka Weronika Szydłowska rozmawiała z członkami klubu Motorider z Puławy, prezydentem Wojciechem Dadosem i sekretarzem Łukaszem Smolarczykiem.
3: Tak jak co roku, w okresie czerwca-lipca, spotykamy się po to, żeby porozmawiać o dorocznej akcji Moto Serca. I w tym roku, nie jest inaczej, spotykamy się właśnie po to, żeby przybliżyć, jak ta akcja będzie wyglądała w tym roku.
4: W tym roku Moto Serce organizujemy 28 czerwca, to jest ostatnia niedziela czerwca, na placu Chopina. Tradycyjnie w tym samym miejscu spotykamy się co roku. Akcja zaczyna się w godzinach od 11 do 15. W tym czasie będziemy prowadzili pobór krwi w domu chemika. Dyrektor domu chemika udostępnia nam cały korytarz na dole, także mamy wygodnie, chłodno, sympatycznie.
3: Czyli jest duży komfort, bo z tego co pamiętam kilka edycji temu zdarzało się tak, że był i krwiobóz, i na przykład byli Państwo w domu chemika.
5: W tym roku nie będzie krwiobusa, postawiliśmy tylko i wyłącznie na dom chemika z racji komfortu dla osób, które będą oddawać krew. No i przede wszystkim też dla samej obsługi, tak, która ma dużą wygodę i możliwość działania. Te autobusy no, też są fajne, natomiast no, są i też awaryjne. Przez to wszystko to zmniejsza nam ilość osób, które mogą oddać tą krew. Natomiast tu stacjonarnie mamy stanowisk 4 z reguły, więc ta ilość osób no, jest znaczna. Lubelskie Regionalne Centrum, tu z oddziałem puławskim, wspomaga nas w tej akcji.
4: 4 stanowiska do samego poboru krwi plus stanowiska odpoczywające. W ten sposób możemy zwiększyć ilość krwiodawców, ponieważ przyjeżdżają jeszcze dziewczyny z Lublina, które pomagają naszym dziewczynom tutaj, dziewczynom i chłopakom, o przepraszam, bo jest jeden rodzynek w RCK IK Puławy.
5: No i przy okazji też tego poboru krwi mamy tutaj możliwość zapisania się do tak zwanego DKMS-u, do dawców szpiku kostnego. To też jest szczytny cel i przy okazji tego właśnie próbujemy wspierać zapisy.
4: Rejestrować dawców szpiku kostnego.
5: Tak, dokładnie.
3: Tak naprawdę co roku mówi się o tym, jak ważne jest zbieranie tej krwi. A według panów dlaczego? Po co to się robi w ogóle? I dlaczego państwo się zajmują tym właśnie co roku?
5: Myślę, że jest to przydatne z racji dużej ilości osób, które się przemieszczają po Polsce, powiedzmy, tak? Następują jakieś zdarzenia losowe, gdzie ta krew no, jest niezbędna, tak? Do dalszego funkcjonowania człowieka. No i stąd pojawił się ten właśnie pomysł, żeby to kultywować dalej.
4: Myślę, że krew ratuje życie. W wielu przypadkach, przy wielu operacjach krew jest jedynym lekarstwem, które może pomóc. I krwi nie da się wyprodukować syntetycznie czy jakoś sztucznie. To jest jedyny lek naturalny, który może uratować życie. A tak jak my organizujemy Motoserce w czasie wakacji, można powiedzieć, bo to sam początek wakacji, a w czasie wakacji odnotowuje się duży spadek poboru krwi z racji tego, że no, ludzie wyjeżdżają na wakacje i po prostu jest niewielu chętnych do oddawania krwi. Albo jest większe zapotrzebowanie, to można i tak.
3: Oprócz zbiórki krwi,

0: krwi. Podczas motoserca odbędzie się też coś innego. I mówię tutaj o zbiórce datków na pomoc małemu chłopcu, prawda?
1: Tak, od 5 lat już wspomagamy małego chłopca Maćka w jego leczeniu. No i staramy się pozyskać jakieś środki, które mogłyby pomóc w tym, prawda, żeby trochę jego zdrowie poprawić.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. What is

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Akcja Motoserce od lat kojarzy się przede wszystkim z oddawaniem krwi, ale organizatorzy dobrze wiedzą, że pomagać można na wiele sposobów. W Puławach podczas wydarzenia po raz kolejny prowadzona będzie zbiórka na rehabilitację Maćka. Dlatego poznajmy historię tego wojownika. Mówią członkowie klubu Motorrider z Puławy, prezydent Wojciech Dados i sekretarz Łukasz Smolarczyk.
3: Kim jest Maciek?
4: Maciusia wspieramy już piąty raz na Motosercu. Jesteśmy z nim cały czas w kontakcie. Właściwie to z jego mamą, bo Maciuś jest bardzo chory, zmaga się z wieloma chorobami. I do tej pory leczenie Maćka skupiało się na tym, żeby ulżyć mu w bólu, w cierpieniu, bo on cały czas odczuwał ból. W tej chwili, wiadomo, po wielu licznych operacjach jest potrzebna rehabilitacja. Z Maciusiem nawiązaliśmy kontakt 5 lat temu, zaprzyjaźniliśmy się, jest naszym przyjacielem i jest naszym bohaterem.
3: Znamy już tutaj Maćka, to myślę, że możemy też opowiedzieć o tym, bo Motoserce co roku tak naprawdę to jest impreza, taki piknik dla całych rodzin. Można przyjść, dobrze zjeść, wspomóc, ale też się pobawić. Jak będzie wyglądał ten harmonogram w tym roku?
5: W tym roku zaplanowaliśmy, jak i w poprzednich latach, catering, gdzie będzie można spróbować dobrego ciasta. Będzie też grochówka słynna z atrakcji, które wprowadziliśmy od 2 lat. Będzie też autobus z MZK, tak zwana Lalunia, która będzie wozić chętnych za jakąś tam, powiedzmy, drobną odpłatnością po mieście wraz z historykiem Zbigniewem Kiełbem, który będzie przybliżał historię ciekawych miejsc puławskich ulic.
4: Będą też ludzie, którzy zajmą się dziećmi, naszymi najmłodszymi pupilami. Będą prowadzić animacje dla dzieci, będą baloniki, malowanie twarzy. Postarają się zapewnić atrakcje dla naszych najmłodszych milusińskich. Wata cukrowa będzie.
5: Stanowisko barberskie będzie. To już dla tych dorosłych, tak.
3: No i nie możemy zapominać o tym, że będą motocykle.
5: Poziom programu oczywiście będą motocykle, jasne, cały plac, myślę, że będzie wypełniony motocyklami. Pogoda z pewnością dopisze w czerwcu, tak więc liczymy na dużą ilość motocykli. No oprócz nas myślę, że kluby zaprzyjaźnione, kluby, które są zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych, jak również liczymy na wszystkich, którzy jeżdżą motocyklami bez względu na markę, wielkość tego motocykla, każdego zapraszamy gorąco.
4: W tym roku organizujemy Motoserce wraz z klubem Road Runners, oddział East. Road Runners jest to klub MC, który otworzył oddział na wschodzie z siedzibą w Puławach. Jest to najstarszy klub motocyklowy kongresowy w Polsce.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
1: Po reklamie.
5: Niedziela, 21 czerwca. Właśnie minęło południe, dlatego sprawdzamy wiadomości.
6: Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
7: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
6: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje Marek Gładysz.
8: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim Paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
6: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop.
9: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze, cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
10: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
11: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
9: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
6: Usłyszała Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.
5: Magdalena Krawczak, to jest Radio Impuls, a my wciąż mówimy o jednośladach, ale nie o prędkości czy o maszynach. W audycji Co w regionie poruszamy dziś temat pomagania, które od lat łączy motocyklistów. Zostańcie z nami.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Krew jest bezcenna i nie da się jej wyprodukować, ale to nie jedyny dar, którym można podzielić się z drugim człowiekiem. Coraz częściej podczas takich akcji mówi się także o oddawaniu szpiku kostnego i o tym, że wpisanie się do bazy potencjalnych dawców zajmuje dosłownie chwilę. O szczegółach opowiedzieli naszej reporterce Weronice Szydłowskiej członkowie klubu Motorrider z Puławy, prezydent Wojciech Dados i sekretarz Łukasz Smolarczyk.
3: W czasie oddawania krwi można również zarejestrować się jako dawca szpiku kostnego. W zeszłym roku zwrócił się do nas tata jednego chłopca o pomoc w poszukiwaniu bliźniaka genetycznego. Chłopiec potrzebował pilnie przeszczepu szpiku kostnego i wyszliśmy we współpracę z DKMS-em, żeby zwiększyć ilość ludzi zarejestrowanych jako dawcy szpiku kostnego i zwiększyć szansę na wyzdrowienie chłopca.
4: A jak ta historia się zakończyła?
3: Historia zakończyła się bardzo pomyślnie. Mieliśmy informację od taty tego chłopca, że jakiś czas po akcji znalazł się bliźniak genetyczny. Chłopiec

0: Przeszedł przeszczep szpiku kostnego, no i wraca do zdrowia. I to jest bardzo pocieszające.
1: Musimy pamiętać o tym, że Motoserce to nie jest akcja, która odbywa się tylko w Puławach, ale odbywa się też w różnych miejscach w całej Polsce. I tam też można zobaczyć klub Motoriders z Puław, prawda?
2: Tak, ta akcja Motoserce to nie jest tylko taka nasza lokalna, jest to akcja ogólnopolska, którą zapoczątkował jeden z klubów motocyklowych w Polsce i jest to obecnie już 18. edycja Motoserca, a nasza tutaj lokalna, puławska, jest to 5.
1: To możemy w takim razie przybliżyć może te statystyki, jak to wyglądało przez te 18 lat, ile krwi udało się zebrać podczas tych akcji?
2: W przeciągu tych 18 lat ilość zebranej krwi jest to ponad 40 tysięcy litrów. To możemy zobrazować, powiedzmy, cysterną. Cysternę krwi zebraliśmy.
1: A w Puławach o jakich rekordach możemy mówić? Jak to wygląda?
2: Poprzedni rok mieliśmy z wynikiem 21,6 litra. No i w tym roku planujemy zwiększenie. Może się uda. Może pobijemy rekord nasz.
3: A jest szansa na to?
2: Myślę, że jest. Pierwsza nasza akcja była na poziomie 13,5 litra. Później kolejne były w granicach 15. Kolejne było 16. No i ta teraz, poprzedniego roku akcja była właśnie z tym wynikiem, no, 21,6 litra. No myślę, że ten rok będzie tendencja wzrostowa.
4: Co w regionie?
5: Co w regionie?
4: W Radiu Impuls.
6: Reklama.
7: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
8: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
9: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
20: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
21: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
22: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
23: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Ale sztosy.
25: Ale co?
24: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
26: Po reklamie.
27: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Chęć oddania krwi to jedno, ale zaraz potem pojawia się cała lista pytań. Czy mogę przyjść bez śniadania? A co jeśli biorę leki? A czy po oddaniu krwi wrócę normalnie do domu? Korzystając z okazji, że przed nami puławskie motoserce, sprawdzamy, jak dobrze przygotować się do takiej wizyty, mówią członkowie klubu Motorrider z Puławy, prezydent Wojciech Dados i sekretarz Łukasz Smolarczyk.
3: Bo tak jak tutaj już rozmawialiśmy, to do tej akcji jeszcze troszeczkę czasu mamy, no ale też musimy brać pod uwagę, że osoby, które będą chciały wspomóc ją, czy to właśnie w rejestracji w DKMS-ie, czy w oddawaniu krwi, muszą się do tego troszeczkę przygotować. No nie mówimy tutaj o miesiącu przygotowań, ale jednak na kilka dni przed trzeba o czymś pamiętać.
4: Musimy pamiętać przede wszystkim, żeby mieć przy sobie dowód osobisty. Bez tego nie można się zarejestrować. Musimy pamiętać, żebyśmy byli wypoczęci po lekkim śniadaniu, dobrze nawodnieni. Dobrze jest wypić większą ilość wody przed oddawaniem krwi.
5: No przede wszystkim trzeba być też zdrowym, tak? Też osoby, które w ostatnim czasie przeszły jakiś, dajmy na to, piercing, czyli kolczyki, tatuaże, no tutaj trzeba odczekać te pół roku, żeby móc się zgłosić na pobór krwi. To jest kluczowe, żeby znać swój stan zdrowia, tak? Wiedzieć, czy biorąc dane leki, czy ja mogę być tym potencjalnym dawcą krwi. To jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy mieli orientację, jaki nasz stan zdrowia, w jakim jest stanie, tak.
4: Na wejściu do oddawania krwi, wiadomo, czy musimy wylegitymować się dowodem osobistym, po czym wypełniamy ankietę, w której jest szereg pytań, no przede wszystkim o nasz stan zdrowia, o leki, jakie przyjmujemy. Później przechodzimy badania lekarskie. Lekarz ma decydujący głos, czy dopuszcza pacjenta do oddania krwi, czy nie. Mierzy ciśnienie i ogólny stan zdrowia oddającego. Wtedy czekamy na swoją kolej. Panie wzywają na fotel. Siadamy na fotelu w pozycji leżącej i oddajemy krew. Po oddaniu krwi, wiadomo, 10-15 minut jest takiego relaksu. No i generalnie to nic nie boli.
2: I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Niezależnie od tego, czy wybieracie rower, motocykl czy spacer, życzymy Wam miłego i spokojnego popołudnia. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Radio Impuls.
7: Reklama. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
7: To niedziela, 21 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
8: Policyjny śmigłowiec, drony i kłady w akcji. Około 300 policjantów wciąż szuka 49-latka podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z nich się nie potwierdził, przekazał rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
9: Myślę, że go znajdą prędzej czy później.
10: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
9: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
10: Dużo policji?
9: Bardzo dużo, no. Każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
10: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
9: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
11: Jest bardzo dużo policji.
10: Jest opublikowane zdjęcie.
9: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
10: Zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
9: Zwracamy, no ale no... Ciężko doszedł.
8: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody połtawski, dniepropietrowski i charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. Astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
12: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów, ani temperatury w poszczególnych dniach. Cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
8: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Niedziela, oficjalny, wyczekiwany start astronomicznego lata, ale bez pośpiechu, ciepłe. Najdłuższe popołudnie w roku przed nami. Spędźmy je wspólnie. Ewelina Kroczek, zapraszam. Dzień dobry.
0: Radio Impuls.

0: to niedzielne popołudnie, weekend wciąż trwa, a słońce daje nam dziś maksymalną dawkę energii. Przed nami najdłuższe popołudnie w roku i oficjalny start astronomicznego lata, które rozpoczęło się dokładnie o 10:26. A jeśli w to piękne, słoneczne popołudnie planujecie relaks, no to spójrzcie na naszą tenisistkę Maję Chwalińską, która na zasłużony wypoczynek zabrała między innymi krzyżówki. A wiecie, jak to jest, gdy znane osoby coś robią, od razu wyznaczają trendy. To co? Krótki spacer z krzyżówką pod pachą? Przyznacie sami, to całkiem niezły pomysł. My za kilka chwil wracamy do muzyki i mamy dla Was fantastyczne przeboje. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

To 21 dzień czerwca. Kalendarz przypomina, że to Światowy Dzień Muzyki, więc mam dla Was kilka genialnych ciekawostek. Słuchajcie, udowodniono, że bicie naszego serca potrafi dostosować się do rytmu piosenki, której akurat słuchamy. Mało tego, muzyka uwalnia w mózgu dopaminę, czyli ten sam hormon szczęścia, który pojawia się, gdy jemy na przykład ulubioną czekoladę. I na przykład ulubiony utwór z dzieciństwa potrafi poprawić pamięć u osób starszych. Dźwięki to czysta magia, prawda? Warto się wsłuchać, pozostać blisko naszego radia. Za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: To 21 dzień czerwca, mamy niedzielę, jest 14. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. Zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Burginą.
3: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
2: W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Skory.
4: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
5: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
4: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
1: Niedzielne gorące popołudnie w tej godzinie sprawdzimy, dlaczego posiadanie własnej wyspy może oznaczać, że stoicie na niej zupełnie sami, oraz przyjrzymy się kulinariom, które wybitnie nie wszystkim smakują. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.

do takich fantastycznych dźwięków będziemy powracać, a tymczasem słów kilka na temat ciekawych miejsc, które można posiadać na własność. Na przykład wyspa w Chorwacji wcale nie wymaga wygranej w lotto. Na Adriatyku wystawiono na sprzedaż kawałek lądu w cenie dużego apartamentu w Warszawie na przykład. Brzmi kusząco, prawda? No, niestety.

0: Niestety jest haczyk. Przy złej pogodzie dopłynięcie tam graniczy z cudem, a na samej wyspie nie wolno wybudować absolutnie niczego. To chyba propozycja dla tych, którzy chcą zapłacić wyłącznie za prestiż. W tym miejscu można postawić tylko siebie. Za chwilę zagramy coś, co ma w sobie o wiele więcej przestrzeni niż ta bezludna wyspa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Ja pod lupą internauci z kraju i z zagranicy wybrali najgorsze polskie potrawy w rankingu Taste Atlas. Kto wygrał ten niezbyt chlubny plebiscyt? Sprawdzamy. Pierwsze miejsce to śląski rzymlok, drugie czernina, czyli zupa z kaczej krwi, a podium zamyka, no, zwykła kiełbasa parówkowa. W top 10 znalazło się też wodzionka, moczka czy sałatka z kukurydzy. A u was co dzisiaj na niedzielny obiad? Tradycyjny rosół schabowy, a może pierogi? A może to już pora na kawę i deser? My za chwilę będziemy mieć dla was propozycje z naszego radiowego menu. Częstujcie się. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.

0: reklama.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
7: 21 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy niedzielę, jest 15. Zapraszamy Was na wiadomości.
8: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji o odbudowie?
9: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią mi, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok, usłyszałem od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
10: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
9: Jedna konferencja niczego nie zmienia, podkreśla z kolei Mirosława Stachowiak jak Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
9: Dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w czwartek w Gdańsku.
8: Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych.
7: To bardzo nasłonecznione popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, jak cyfrowe statystyki odbierają nam realne życie i czy genialny Michael Jackson zdołał pobić kolejny wielki rekord wszechczasów. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
12: Radio Impuls.
13: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedzielne popołudnie, a ja mam dla Was liczby, które dają do myślenia przy tej niedzielnej kawie. Statystycy policzyli, że przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat swojego życia, ponad ćwierć wieku w sieci. Nasz czas online rośnie w zastraszającym tempie i jasne, przecież każdy z nas tylko na chwilkę sprawdza wiadomości, ogląda filmiki czy słucha muzyki, ale te minuty zbijają się w lata i nagle uświadamiamy sobie, że 1/3 życia spędzimy wpatrzeni w świecący ekran. Dbajcie o balans w to letnie popołudnie i nie tylko. Dziś łapcie jak najwięcej pięknych chwil całkowicie offline, na żywo. Tego Wam życzymy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta.

0: Polska. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Po reklamie.
15: Radio Impuls.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Niedziela to idealna pora, żeby wybrać się do kina albo nadrobić filmowe zaległości, a w świecie filmu król jest tylko jeden. Jeśli zastanawialiście się, czy fenomen Michaela Jacksona wciąż działa, to mam dla Was jednoznaczną odpowiedź. Kinowy hit Michael idzie jak burza. W 8 tygodni od premiery zgarnął ponad 932 miliony dolarów, stając się najbardziej dochodowym muzycznym filmem biograficznym w historii. Cel twórców jest teraz prosty – pobić absolutny rekord wszechczasów dla wszystkich biografii. Jeśli będziecie mieć okazję, może warto ponownie, tym razem w kinie, tym razem przed ekranem, spotkać się z jego twórczością. Muzycznie u nas także interesująco. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Weekend trwa i najdłuższy dzień w roku trwa, a natura serwuje nam mnóstwo ciekawych informacji. O tym w tej godzinie tylko przyjemne tematy. Ewelina Krawczak, zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.

Międzynarodowy Dzień Jogi. Co je łączy? Oczywiście łapanie balansu. Możecie więc odkurzyć stary sprzęt z piwnicy i szaleć na czterech kółkach, albo rozłożyć matę i relaksować się w pozycji leżącej, którą ja osobiście opanowałam do perfekcji. No, nieważne, który styl wybierzecie w drodze powrotnej z weekendu, pamiętajcie o koncentracji, złapcie dziś trochę pionu, złapcie głęboki oddech i po prostu ruszajcie bezpiecznie przed siebie. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w trasie i za kilka chwil wracamy do muzyki.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Impuls.

0: chwilę z kalendarzem w dłoni. 21 dzień czerwca to Światowy Dzień Żyrafy, a to zwierzaki pełne niespodzianek. Wiedzieliście, że ich piękne cętki są jak ludzkie linie papilarne? Nie ma dwóch takich samych na świecie. Mało tego, żyrafy to mistrzynie ekspresowych drzemek na stojąco, a w ciągu całej doby śpią łącznie zaledwie od kilkunastu minut do maksymalnie 4 godzin. Żeby napędzić tak wielkie ciało, natura dała im potężne 11-kilogramowe serce wielkości arbuza. Niesamowite, prawda? A my za przykładem żyraf to może wyciągnijmy szyję po dobre humory, no i patrzmy na wszystko z góry, obserwujmy, delektujmy się, no i rozpocznijmy to lato.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak! Wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Po reklamie.

0: późne niedzielne popołudnie, a jednak słońce w ogóle nie myśli o zachodzie. Mamy mnóstwo czasu do zagospodarowania. W końcu przed nami najkrótsza noc w roku. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedzielne późne popołudnie. Mundial trwa w najlepszej. Pewnie wielu z was obejrzy dziś kolejny mecz. Jeśli jednak nie lubicie spoilerów, to szybko idźcie zaparzyć sobie kolejną kawę. Tylko nie słuchajcie przez chwilę, bo my wiemy, kto wygra. To znaczy superkomputer właśnie ogłosił, jak to wszystko się skończy. Maszyna rozegrała turniej aż 1000 razy, uwzględniając kontuzję, pogodę, a nawet formę zawodników. No i wyobraźcie sobie, że ten algorytm już wie, jak zagra Messi, kiedy sam Messi tego jeszcze na przykład nie wie. No i kto zdobędzie puchar. Według obliczeń mistrzem zostanie Hiszpania, drugie miejsce zajmie Anglia, a trzecie Francja. Mam nadzieję, że technologia nie popsuła wam całej zabawy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia i

0: Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: niedzielne późne popołudnie, ale fakt, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia, zmieni absolutnie wszystko. To czas światła, ognia, potężnej energii. Wcale nie musimy jeszcze żegnać się z weekendem, bo słońce zajdzie dziś wyjątkowo późno. Przed nami wciąż solidna dawka jasnego, ciepłego dnia do wykorzystania. Nie spieszcie się więc z powrotem do domowych obowiązków. Macie czas na relaks. A za dzisiejsze wspólne popołudnie dziękuję, Ewelina Kroczek. Mówię do usłyszenia, do jutra. Zostańcie z nami, z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Impuls. Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Po reklamie.
7: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Im.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
0: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.